0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w to deszczowe, jak u mnie, kochani, niedzielne przedpołudnie. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu audycji, chcę serdecznie pozdrowić ekipę Radia Larmo na czele z Gabi i Darkiem oraz moich przyjaciół. Kochani, zapraszam Was dziś do rozmowy na temat mocy słów, ich blasków i cieni, bo każdego dnia wypowiadamy ich setki, a może nawet i tysiące. Niektóre z nich mijają nas bez echa, ale są też takie, które zostają z nami na zawsze.

Moi drodzy, przygotowując dzisiejszą audycję, zastanawiałam się, co może uleczyć złamane serce na przykład, albo zmotywować do działania, pocieszyć, ale też na przykład zniszczyć relacje w kilka sekund. Tak, kochani, to nie magia, to słowa, które mają niesamowitą siłę budowania, ale też i w przeciwnym kierunku burzenia. Wypowiedziane w złości ranią mocniej niż fizyczny cios. Na pewno się o tym chociaż raz w życiu przekonaliśmy i zostawiają blizny, no niestety na całe życie, ale działa też to w drugą stronę. Dobre, ciepłe słowo potrafi podnieść z kolan, dać nadzieję, uratować komuś dzień, a nawet i życie.

0: sercu dociekać.
1: Moi drodzy, słowa są jak dwie strony tej samej monety, prawda? Z jednej strony to ciepło, no nie wiem, zrozumienie, miłość, a i wsparcie. To są właśnie te blaski słów, są jeszcze inne, szczęście, pocieszenie, no mnóstwo tego by wymieniać. Z drugiej jednak strony te cienie i to są właśnie najgorsze te cienie, jak manipulacja, raniące plotki i słowa wypowiedziane w złości. Przekonała się o tym pewna żona, która w trakcie wielkich emocji podczas jednej z kłótni z mężem wypowiedziała słowa, których do dziś żałuje, a powiedziała takie zdanie: żałuję, że w ogóle cię poznałam, jesteś dla mnie nikim. I choć emocje opadły, szybko opadły, choć przeprosiła za te słowa, choć przekonywała męża, że wcale tak nie myślała, że powiedziała to w złości, niestety jej mąż nie potrafił zapomnieć tego zdania. To jedno zdanie żony zasiało ziarno niepewności, które ostatecznie doprowadziło do rozpadu ich wieloletniego małżeństwa. Słowa niby uleciały w powietrze, prawda? Ale ich cień został na zawsze i doprowadził do czego doprowadził.

No tak, kochani, tak się skupiłam na tej audycji, że nie zapomniałam otworzyć konsolkę pozdrowień. Gabi Darku, ja Wam pięknie dziękuję za przypomnienie. Także, kochani, jest otwarta, zapraszam. A wracając do tematu, na szczęście słowa to nie tylko te złe, które niszczą, ale są też takie, które na przykład naprawiają relacje. Przykładem tego jest historia dwóch braci, którzy po śmierci, ja przepraszam za ten odgłos dzwonów, ale kościółek jest niedaleko, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Przykładem tego jest historia dwóch braci, którzy po śmierci rodziców pokłócili się o spadek i nie rozmawiali ze sobą wiele, wiele lat. Przełom nastąpił podczas świąt któryś tam Bożego Narodzenia, kiedy jeden z braci zapukał do drzwi drugiego, a ten, gdy je otworzył, usłyszał słowa: tęsknię za tobą, braciszku, przepraszam za tamte dni i lata, bądźmy znowu braćmi. I w tym jedynym momencie te kilka lat żalu po prostu wyparowało. Taką moc mają słowa, a przede wszystkim przełamanie się i podanie, czy to jest rodzina, czy to jest ktoś bliski, czy to jest przyjaciel, czy to jest drugi człowiek, podanie ręki w jakimkolwiek momencie swojego życia.

A ja pięknie na konsorcie pozdrowień witam moją przyjaciółkę Kasię, która pisze: cześć Agnieszko, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i rodzinkę, redakcję radia i słuchaczy i kieruję do Was wszystkich bardzo ciepłe słowa. Życzę ciepłej, słonecznej niedzieli i pozdrawiam. Kasiu, pięknie Ci dziękuję za te miłe, przemiłe pozdrowienia. Ja Ciebie również pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i życzę i ciepło, ciepło pozdrawiam. Życzę Ci też pięknej niedzieli i do Twojego wpisu mam przygotowane te piosenki. I później w kolejności to ja, nieważne kto jestem i słucham, tak się ktoś podpisał, a kolejny wpis od słuchaczki.

I mamy tutaj kolejną myśl od kogoś, kto się podpisał. Kto ja, nieważne kto jestem i słucham. Słowa mogą budować mosty między ludźmi, ale mogą też tworzyć mury. To od nas zależy, czy użyjemy ich do zbliżania się do innych, czy oddalania się od nich. Tak, masz absolutną rację. W ogóle to jest piękna myśl. To od nas zależy, od naszych codziennych wyborów, czy słów użyjemy po to, by zbliżyć się do drugiego człowieka, jak piszesz, czy po to, żeby się od niego odciąć. Zatem pamiętajmy, naprawdę pamiętajmy i zastanówmy się wcześniej nad tym, co chcemy powiedzieć i jak ująć to w słowa. Ja Cię pięknie pozdrawiam, dziękuję za te słowa i życzę miłej niedzieli i do Twojego wpisu Arkadia Band, a potem Danuta Wiśniewska. Pozdrawiam raz jeszcze serdecznie.

Kochani, zanim przejdę do kolejnych myśli, z jakimi dzielą się nasi słuchacze, to chciałabym poruszyć bardzo newralgiczny i moim zdaniem bardzo ważny temat. Jest takie powiedzenie, kiedy mówisz o kimś źle i za jego plecami, pokazujesz tylko, że stoisz za nim. Niby można powiedzieć stanowczym słowem, a ja sobie nie życzę, ale chyba lepiej zastosować dyplomatyczne milczenie, tak myślę. Bo wiecie, jak to jest. Plotki to nie tylko jakby nie było przemoc słowna, to coś znacznie gorszego. A czy słyszałeś, albo podobno to, albo podobno tamto, a coś tam się wydarzyło i tak dalej. Znamy to, prawda? Zbliżamy się do kogoś, ciszamy głos i wypowiadamy te pseudomagiczne słowa: tylko nie mów nikomu. Jest tak, prawda? Zgadzacie się ze mną, mam nadzieję. I w ten sposób tworzy się plotka i sensacja, bo wtedy czujemy się ważni, bo my wiemy coś, czego nie wiedzą inni, a już najbardziej osoba, o której się plotkuje. Często dla osoby, która jest tematem plotek, to naprawdę początek piekła, bo jesteśmy o różnej wrażliwości. A słowa rzucone w przestrzeń bardzo trudno potem cofnąć. Można potem przeprosić, sprostować. Owszem, można, ale niesmak i ziarno niepewności, te zostają w ludziach na zawsze. Dlatego warto zastanowić się, czy to, co chcemy powiedzieć, jest naprawdę prawdziwe i tak po prostu po ludzku ugryźć się w cudzysłowie w język.

Renato, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie i pisze Renata tak. Czasem wystarczy usłyszeć. Wierzę w Ciebie, dasz radę, jestem przy Tobie. Takie proste słowa potrafią rozświetlić nawet bardzo trudny dzień i dodać odwagi do działania. Życzę miłej audycji, pozdrawiam. Renato, podpisuje się pod tym i są to naprawdę najjaśniejsze blaskiem słowa, które świecą, a ja bym jeszcze dodała: przepraszam, wybaczam, kocham. Takie słowa, które usuwają i Twoje, i te, które dodałam, cień z naszego życia. Pięknie Ci dziękuję, Renato, za te słowa. A ja sobie je wezmę naprawdę do serca, również i dla siebie. Wezmę sobie dla siebie. Ja Cię raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Ci miłej, fajnej niedzieli. Tak myślę, że na pewno usłyszałaś niejednokrotnie takie słowa, bo ja je słyszałam w swoim życiu, właśnie wszystkie te trzy, które wymieniłaś bardzo, bardzo często. I dziękuję Ci za nie.

Cześć, nieważne kto pisze. Witam i pięknej niedzieli życzę Agnieszko, Tobie i wszystkim obecnym na audycji. Tak, słowami można dużo naprawić, ale też można bardzo dużo zniszczyć. Słów raz wypowiedzianych nie da się wymazać, przekonałam się o tym i ogromnie mi przykro z tego powodu. Chciałam mojemu mężowi się odwzajemnić za jego obojętność, zatraktowanie mnie jak powietrze. Powiedziałam, że wyszłam za niego tylko dlatego, aby nasze dziecko nosiło jego nazwisko i dla spełnienia życzenia teściu, którzy byli bardzo kochani. Byłam dla nich nie synową, ale córką, której nie mieli. To był błąd nie do naprawienia. Do dziś sobie tego nie wybaczyłam. Ojejku, jaki bardzo osobisty wpis. Ja Ci pięknie dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią z nami, bardzo, bardzo osobistą. No i co ja mam powiedzieć? Czasami słowa są jak rzucone kamienie, których no niestety nie da się już złapać w locie. Czas jednak płynie naprzód, kochana, i to, że dzisiaj żałujemy swoich słów, jest najlepszym dowodem na to, że tam gdzieś w głębi serca jesteśmy gotowi naprawić każdy błąd i no i tyle. Wiecie co, takich bardzo takich osobistych wpisach jest mi bardzo trudno zredagować te myśli, bo bardzo się cieszę, że ktoś dzieli się na naszych audycjach z Petrem właśnie takimi swoimi bardzo, bardzo życiowymi doświadczeniami. Ja Ci życzę wszystkiego, co piękne i przede wszystkim pięknej niedzieli i pozdrawiam Cię bardzo, bardzo ciepło i serdecznie, jak również Wasze dzieciątko.

No i Gabi Skelno tutaj do nas zawitała. Gabi, pozdrawiam cię serdecznie, jak i naszego kolegę, mojego kolegę redakcyjnego, naszego prezentera, twojego męża Petra. Gabi pisze, witaj Agnieszko milutko na wstępie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życząc zarazem dużo zdrówka i udanej niedzieli. Zastanawiając się nad twoim tematem,

jaki cel chciała osiągnąć w moim życiu. Pomaga mi to bardzo i tych ran nie jest tak dużo. Druga sprawa jest, że staram się być obiektywna i biorę charakter, otoczenie i sposób wysławiania się danego człowieka. Czasami te piękne komplementy i pochwały zawierają praktycznie samą krytykę. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wypowiedziała je osoba zazdrosna, chytra, nieprzyjazna, ale do tego bardzo inteligentna, w drugą stronę, to proste zdanie. Może nie jest tak pięknie powiedziane, potrafi być najpiękniejszym wyrazem uznania, szacunku, słów płynących prosto z serca. Dziękuję za audycję i miłej niedzieli. Gabi, powiem tak, tutaj takie jedno zdanie było, może skoncentruję się na tym momencie, kochani. Jak ja bronię się przed tym, żebym nie była zraniona? Przede wszystkim wszystko zależy od mojej interpretacji, ale Gabi, jeżeli ktoś do ciebie powie bardzo raniące słowa, to w tym momencie już ja czuję się zraniona, ale ty masz bardzo dobre podejście do tej sytuacji, bo potrafisz to przeanalizować. Ja myślę, że wszystko zależy od nas. Każdy z nas jest inaczej skonstruowany, że tak powiem, przepraszam, kolokwialnie, i każdy inaczej podchodzi do tego tematu. Ja powiem ci szczerze, że pozytywnie ci zazdroszczę tego, bo ja osobiście, kochani, jeżeli ktoś powie do mnie coś niemiłego, ale jest to na tyle raniące, że naprawdę dotknie mnie do głębi duszy, gdzie spowoduje, że naprawdę aż no łzy, prawda? Jest to takie niesympatyczne, niemiłe, że po prostu nie potrafię sobie z tym poradzić, żeby obejść to, to nie jestem w stanie funkcjonować, czy nawet pytać się tej osoby, co dana osoba miała na myśli, no bo tutaj jest jednoznaczne, miała na myśli coś, co miało zabrzmiać w sposób, który ma mnie zranić. O, właśnie. Gabi, jeżeli chodzi o zazdrość, to zgadzam się absolutnie tutaj od jakąś nieprzyjazne jakieś zachowania innych ludzi, absolutnie zgadzam się tutaj z tobą w 100%, bo uważam, że pochwały od ludzi, którzy zioną zazdrością, faktycznie brzmią dziwnie, prawda? Ale to się da wyczuć, bo jeżeli ktoś mówi na przykład, no fajnie ci to wyszło i jest to takie chłodne i takie dominujące ukłuciem zazdrości, no to można rzeczywiście to wyczuć. Gabi, pięknie ci dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoimi myślami odnośnie właśnie słów, jakie kierujemy do innych. Ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam, Petra, też życzę miłej niedzieli i do wpisu przygotowałam te właśnie piosenki.

A ja pięknie witam Georga z Köln, a Georg również się dzieli dzisiaj z nami swoimi rozważaniami, jak to nazywa. Witam wszystkich przy tych niedzielnych rozważaniach, pisze Georg. Przysłowie, mowa jest srebrem, a milczenie złotem, oznacza, że czasami lepiej nic nie mówić, niż powiedzieć coś niepotrzebnego lub przykrego. Nie znaczy to jednak, że zawsze trzeba milczeć. Słowa mają dużą moc, mogą zranić drugą osobę, oszukać ją lub wywołać kłótnie. Potrafią też manipulować nami, ale mogą też pomagać, pocieszać, bronić prawdy i zwracać uwagę na to, co jest złe. Czasem milczenie może sprawić wrażenie, że zgadzamy się z czymś niewłaściwym, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy warto się odezwać, a kiedy lepiej zachować milczenie. Mądry człowiek potrafi wybrać odpowiedni moment i właściwe słowa, dzięki temu unika niepotrzebnych konfliktów, ale też nie boi się mówić, gdy to jest ważne. Najlepiej przed wypowiedzią się zastanowić, poczekać po prostu, aż emocje opadną. Miłej niedzieli życzy Georg z Köln. Georg, ja dawno nie słyszałam tego, to jest chyba przysłowie ludowe, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Jest to piękna i niezwykle aktualna myśl, powiem Ci szczerze. No bo niestety żyjemy w czasach, w których czujemy potrzebę ciągłego zabierania głosu, no nie wiem, komentowania, udowadniania swoich racji, o, to też jest błąd, i tak dalej, a przecież, tak jak tutaj sugerujesz, największą mądrością wykazuje się ten, kto potrafi ugryźć się w język, albo po prostu usiąść i w ciszy wysłuchać drugiego człowieka. Tak, to się zgadzamy tutaj, Georg, absolutnie z tą Twoją myślą i z tym rozważaniem. Ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam, a widzę, że za chwileczkę znowu, Georg, ale to za chwileczkę. A teraz jeszcze przed nami Lucjan, Mirka Z, potem Georg i Hania. Georg, do Twojego wpisu przygotowałam te piosenki. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci miłej, fajnej niedzieli.

Lucjan, witaj miło, bardzo mi miło, że jesteś, a Lucjan ma tutaj dla nas wspaniałą wiadomość i bardzo piękny przekaz. Najpiękniejsze słowa to często te najprostsze: dziękuję, przepraszam, kocham, tęsknię, nie kosztują nic, a potrafią zmienić bardzo wiele. Życzę wszystkim, którzy są na tej audycji, żeby te słowa słyszeli jak najczęściej. Ajejku, Lucjanie, my bardzo dziękujemy, znaczy ja dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy za te piękne słowa, które kierujesz do nas wszystkich, ja do ciebie również, żebyś jak najczęściej mógł słyszeć te słowa codziennie, co godzinę, co minutę, jakkolwiek sobie życzysz. A ja, kochani, puszczam tę

niewspaniałą wiadomość tych pięknych słów w świat, no i tą energię naszego Lucjana. Pięknie Ci dziękuję. Życzę Ci również fajnej niedzieli i miłego dnia. I do Twojego wpisu mam te oto piosenki.

Mirko, witaj miło, bardzo serdecznie Cię witam. Mirka Z pisze, witaj Agnieszko. Kiedyś mówiło się daje słowo albo słowo honoru. Dla wielu ludzi było to zobowiązanie silniejsze niż podpis na papierze. Wystarczyło czyjeś słowo, by zaufać, umówić się czy podjąć ważną decyzję. Dziś coraz częściej odnosimy wrażenie, że słowa straciły na wartości. Obietnice składane są lekką ręką, a jeszcze szybciej bywają wycofywane lub zmieniane. Politycy składają deklaracje, które czasem potrafią zmienić się kilka razy. To sprawia, że coraz trudniej odróżnić prawdę od wygodnej narracji, a zaufanie staje się dobrem coraz rzadszym. Internet dodatkowo stworzył przestrzeń, w której wielu ludziom wydaje się, że nie ponoszą odpowiedzialności za swoje słowa. Łatwo jest napisać coś przykrego, obrazić drugiego człowieka czy wydać krzywdzący osąd, siedząc bezpiecznie za ekranem komputera. Zapominamy, że po drugiej stronie zawsze jest człowiek, który te słowa przeczyta i przeżyje, a przecież słowa mają znaczenie. Mogą budować zaufanie, ale mogą też je niszczyć. Mogą jednoczyć ludzi albo ich dzielić. Być może właśnie dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek warto przypominać sobie, że wartość człowieka poznaje się nie tylko po tym, co mówi, ale także po tym, co potrafi, czy potrafi dotrzymać danego słowa. No cóż, Mirko, ja powiem tak, że właściwie to ja Wam powiem, zastanawiałam się już od jakiegoś czasu, co zostało z dawnej wagi słów, bo tak z perspektywy czasu myślę, że kiedyś przepraszam coś znaczyło, kocham Cię, wypowiadało się tylko w wyjątkowych chwilach, prawda? A dziś no niestety te słowa rzucamy na wiatry, no rozdajemy je można powiedzieć na prawo i lewo, przez co tracą swój blask tak naprawdę. Słowa po prostu się wytarły jak stara moneta, tracąc swoją prawdziwą wartość, ale są na szczęście jeszcze te piękne słowa, których używamy w adekwatnych sytuacjach. A jeżeli chodzi o komputer i o to, co napisałaś, Mirko, to masz absolutną rację, tym bardziej, że słowo pisane wprowadza bardzo wiele nieporozumień. Jest też tak, że każdemu się wydaje, każdemu temu mam na myśli, który pisze jakieś tam obelżywe, brzydkie rzeczy, że są anonimowi im wolno, no nie, ale ja uważam, że to są bardzo tak naprawdę słabi ludzie, doświadczeni przez los, którzy po prostu nie umieją inaczej żyć. Mirko, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję Ci za te rozważania, z którymi się z nami podzieliłaś i życzę Ci miłej niedzieli.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.
2: Słuchajcie, kochani, jeszcze raz Georg Szkelny. Georg, Agnieszko, na pewno i tobie jest znana, pisze Georg, na tobie znana jest ta historia Sokratesa. Warto poddać filtracji nasze słowa przed wypowiedzeniem przez pryzmat trzech filtrów. Coś mi się obija o uszy. Chyba kiedyś, dawno, czytałam chyba tego filozofia. Popatrz, już mam Georg. Ja mam już tyle lat, że nawet nie pamiętam, ale coś tam mi świta. I brzmi tak, to Georg nam tutaj napisał. Słuchajcie, kochani. Sokratesie, wiesz, czego właśnie dowiedziałem się o twoim uczniu? Zaczekaj chwilę, odpowiedział Sokrates. Zanim mi o tym powiesz, chciałbym poddać cię małej próbie. Jest to taki potrójny filtr, przez który przepuścimy twoją informację, nim powiesz mi coś o moim uczniu. Sprawdźmy tę informację pod trzema kątami. Pierwszy to prawda, czy jesteś całkowicie pewny, że to, o czym chcesz mi powiedzieć, jest prawdą? Nie, powiedział znajomy. Właściwie dowiedziałem się o tym od znajomego. W porządku, przerwał mu Sokrates. Więc nie wiesz, czy to jest prawda, czy nie. Teraz drugi filtr. Dobro, czy chcesz mi powiedzieć o tym uczniu coś dobrego? Nie, wręcz przeciwnie. W takim razie, odparł uczony, chcesz mi powiedzieć coś złego o nim, ale nie jesteś pewny, czy to jest prawda. Został jeszcze jeden ostatni filtr, czyli filtr pożyteczności. Czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest dla mnie pożyteczne? Nie, właściwie to nie, odparł znajomy. A słyszałam o tym, już teraz wiem o czym Georg. Nie, właściwie to nie, odparł znajomy. A więc skonkludował Sokrates, jeśli to, o czym chcesz mi powiedzieć, może nie być prawdziwe, nie jest dobre ani pożyteczne dla mnie, to po co o tym w ogóle mówić? Właśnie, czy naprawdę warto? Teraz sobie to przypomniałam właśnie, że czytałam to, czytałam o tym, że większość słów, na co zwracał właśnie uwagę Sokrates, które wypowiadamy na co dzień, właśnie głównie tutaj mówi o plotkach i o osobach, o osądach innych, nie przechodzi nawet w dzisiejszych czasach ani jednego z tych filtrów. Ani jednego, kochani, z tych filtrów. Czyli tak, można plotkować, rzucać słowa na wiatry, coś tam się usłyszy, bo tam się coś o to zawsze o czymś wcześniej wspominałam. Coś się tam od kogoś usłyszy, coś się tam człowiek dowie czegoś i tak dalej, a nie jest to w ogóle zgodne z prawdą. Czasami wiecie, jak to jest, kochani. Georg, wiesz, ktoś inny wie więcej o tobie, ma więcej informacji jakichś o tobie, o czym ty sam nawet o sobie nie wiesz, czy ja tam o sobie nie wiem. No, nie. No niestety tak jest świat skonstruowany, że niestety takie osoby pojawiają się w życiu naszym. Nie życzę tego nikomu absolutnie. Georg, pięknie Ci dziękuję za przytoczenie właśnie tej historii Sokratesa. Raz jeszcze pozdrawiam Cię serdecznie i miłego dnia. No a teraz Hania, doczekałaś się nareszcie, kochana. Hania pisze, dzień dobry, pięknej, szczęśliwej ostatniej niedzieli majowej oraz udanego relaksu życzę Wam, kochani. Pozdrawiam Milutko. Dziękujemy bardzo, Haniu, wzajemnie pozdrawiamy Milutko i życzymy Ci też fajnej tej ostatniej niedzieli majowej, słonecznej, pięknej i dużo, dużo dobrego. A przed nami jeszcze Gabi Szkelny.

I jeszcze raz nasza Gabi z Köln pisze, jeszcze jedna rada. Trzeba szanować siebie samą, znać swoją wartość, myśleć pozytywnie i kochać życie i ludzi z tymi wadami i zaletami. O, jak pięknie napisane. I jeszcze jedno, nic nam się w życiu nie należy. Jeśli coś otrzymamy, traktujmy to jako prezent od życia. Buziaczki dla wszystkich. Kochani, i tym pięknym wpisem na koniec od Gabi, ja się z Wami już będę pomalutku żegnała. Gabi, pięknie Ci dziękuję za te słowa, ja sobie je biorę do serca na pewno. I jeżeli chodzi o dzisiejsze audycje, przedstawiają się one następująco. Od 16 do 18 grafik Larka, od 18 do 20 lista przebojów Darek i od 20 do 22 Peter. Serdecznie zapraszam na te audycje, jak również na audycje wszystkich naszych prezenterek i prezenterków. Kochani, na koniec chciałabym się z Wami pożegnać taką dłuższą konkluzją, że słowa mają to do siebie, iż jak się je już wypuści na zewnątrz, nie da się ich cofnąć ani schować z powrotem, prawda? Dlatego tak ważne jest, aby człowiek był strażnikiem własnego języka. Zanim się coś powie, zadać sobie pytanie, czy to, co chcę powiedzieć, jest prawdą, czy to jest życzliwe, czy to jest coś, co nie zrani drugą osobę, nie dotknie negatywnie, czy też, przepraszam za to kolokwialne określenie, nie wdepta w piasek drugiej osoby. Bo właściwie wypowiedziane słowo może zmienić czyjś świat na lepszy, ale złe słowo wręcz przeciwnie. Dziękuję pięknie za Wasz udział w audycji. Bardzo się cieszę, że możemy je wspólnie tworzyć. Życzę Wam pięknego, niedzielnego popołudnia. Kłaniam się i do usłyszenia.

Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was dzisiaj tak po południu, w niedziela, o godzinie 16, w tej chwili 8. Za oknem mamy 23 stopnie, tu w Rybniku świeci słońce, może tam jakieś zachmurzenie jest, ale jest fajnie, fajna pogoda, akurat tako do mnie. Ale ja chciałabym przywitać wszystkich słuchaczy bez najmniejszego wyjątku. Witam całą nasza ekipa radia, moje koleżanki i kolegów radiowych. Witam szefostwo, naszą Gabi Darka. I zapraszam wszystkich do godziny 18 na moją audycję. To jest tyle. Nie? A teraz chciałabym też podziękować mojej koleżance redakcyjnej, a waszej prezenterce, naszej Agnieszce. Agnieszko, dziękuję tobie za te dwie godzinki, może chyba ciut więcej, nie wiem, do której tam właśnie prowadziłaś swoją audycję, a miałaś tytuł audycji dzisiaj Cienie i blaski słów, więc ja tobie dziękuję i wybrałam dla ciebie piosenkę w podziękowaniu na dobre popołudnie i wieczór. Będą to włoskie przeboje po polsku, a tytuł piosenki Ci Sara. Posłuchajmy ode mnie dla ciebie w podziękowaniu.

To była piosenka do naszej Agnieszki, naszej prezenterki. A ja Wam powiem, że jak zawsze, zresztą w każdą niedzielę o godzinie 18 zapraszam Was już teraz z tego miejsca na listę przebojów, a zawsze ją właśnie prowadzi sam szef Darek, więc zapraszam. A wieczorną audycję o godzinie 20 zapraszam też na audycję mojego kolegi redakcyjnego, waszego prezentera, Pytra. Właśnie od godziny 20 będzie nam grał. A teraz, żeby nam się tutaj fajnie grało, kochani, kto nie zrobił jeszcze kawy, to lećcie szybciutko do kuchni, coś tam zrobić sobie. Może macie jakieś ciastko. Ja nie ukrywam, że mam. Ja nie ukrywam. Kto chce, niech przychodzi. Właśnie, wczoraj mieliśmy gości, więc tego ciasta zostało. A figlarka jest w siódmym niebie. Bo już po prostu już przed samą audycją już też zjadłam znowu. Ale już od jutra dieta będzie, tak. No, przynajmniej jeden dzień. Dobra, kochani, dla Was pozdrowieniami ode mnie z Górnego Śląska, wiadomo, z Rybnika, kawa, ciacho i piosenka. Słuchamy.

teraz przechodzimy już do konkretów. Właściwie cały czas przechodzimy. No, ale teraz już właśnie, bo zapomnę, no, czasami mi się to zdarza właśnie, że zapomnę o dzisiejszych solenizantach, ale teraz już nie zapomniałam. Więc do wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów, którzy dnia 31 maja obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznicę ślubu, życzę jak zawsze dużo zdrowia, miłości, pomyślności, spełnienia marzeń, dużo radości i dużo uśmiechu na buzi. I dla Was, jak zawsze, piosenka, taki skromny upominek muzyczny w wykonaniu Mańka i Lemana. Urodziny!

0: Foje Radio w internecie, Radio Larmo.
1: No i moje aniołki, czekam na was. A Kaj? Kaj mu czekam? No właśnie, na konsoli. Ale jak macie tylko na to ochota, bo wiecie jak to jest zawsze, czasami, a tym bardziej w niedzielę po południu, to się nic nie chce, nie? Skąd my to znamy? Dobra, ja wam tylko godzę, że tamta konsolka jest otwarta i nic więcej nie godzę. Chcecie, piszecie, nie chcecie, słuchacie, nie chcecie słuchać, włączacie. O tak. Dobra, a teraz jedziemy dalej, kochani, z kolejną piosenką, a będzie to piosenka na pewno będzie piosenka. Ja wam tak tego nie przeteguję, ale zawsze tam na stronce naszego radia pisze kto, co, jak, nie? No, więc tam sobie ten tytuł wytegujecie. Bo tytułu wam w ogóle nie poczytam, ale tu ktoś to Elena jest z Moretti, to wiem, że to śpiewo, ale tytułu tam w ogóle, no. Więc tam wszystko będzie pisać, a my słuchamy.

my jedziemy teraz z Mandaryną. Ajo, witam nowo przybyłych słuchaczy. Życzę wam miłego popołudnia, później wieczorku, smacznej kawusi, jak już pijecie, bo ja już właśnie już kończę dzisiaj trzecią, a my lecimy już bardzo cichutko z kolejną piosenką.

0: Kochani, przełączyłam. Myślę, że ta piosenka już jest na tyle, że po prostu mi tutaj jakieś mi coś się popsuło, więc wyłączyłam i jedziemy z zespołem Fantazy.
1: Ich weiß, du wirkst nun mal auf viele. Ich weiß, du wächst nun

Kochani, nie poddaję się, przy tym i ta mandaryna mnie wyszła, więc teraz wybrałam mandarynę i piaska, idę przez deszcz, a ja patrzę na zegarek, 16:38, za sterami figlarka.

Chciałam wam, kochani, powiedzieć, bo ta piosenka dość 6 minut będzie trwała. Chciałabym wam powiedzieć, że o 17.35 ja będę zamykała konsolkę. To macie jeszcze niecałą godzinkę, ale już teraz mówię właśnie, bo o godzinie 18.00 stery radyjka przyjmie nasz szef Darek i jemu właśnie potem później otworzy o godzinie 18.00 konsolkę. Więc do 17.35 konsola jest otwarta.

kochani, że dzisiaj mamy już ostatniego maja, właśnie 31, to wybrałam właśnie, poszukałam piosenki, coś o maju jeszcze, a tytuł właśnie jest Maj, a śpiewa to Bobby.

A ja, kochani, tak gram sobie, szukam piosenek i nie widziałam właśnie konsoli, że na konsoli coś jest, więc za chwileczkę przyjdziemy i będziemy czytać.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja. Polska stacja.
0: Radio Larmo. Polska stacja.
1: Stacja Radio Larmo.
2: Drodzy słuchacze, ja was bardzo serdecznie zapraszam już jeszcze raz, po raz kolejny. Zapraszam na godzinę 18 na audycję, taką stałą audycję, bo to lista przebojów leci co niedzielę, więc zagra jak zawsze i prowadzi ją właśnie nasz Darek. Gorąco zapraszam na jego audycję, ale też zapraszam na godzinę 20 na audycję mojego kolegi redakcyjnego, waszego prezentera Petra Skeln. To tyle ogłoszeń, a jeszcze właśnie do przypomnienia, konsolka pozdrowień będzie zamknięta dokładnie za pół godzinki, bo mamy teraz 17.05. A na konsoli pozdrowień witam bardzo serdecznie w te niedzielne popołudnie jeszcze Johna. John, witam Cię, witam Ciebie, witam całą Twoją rodzinkę, pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam już, no nie wiem, teraz może już kawy, może jeszcze kawę, nie wiem, czyście pili, czy nie. Ale jak nie, to warto wypić, tak? Albo herbatkę, no. Zależy, kto co lubi. No, a później smacznej kolacji też życzę, ale chyba na ta kolacja jeszcze jest czas. No. A piszesz tak. Niech ta muzyka gra jak najdłużej i łączy ludzi bez wieku na wiek. No, pięknie napisane, John. Bardzo Tobie dziękuję za ten wpis. Jeszcze raz może powtórzę. Niech ta muzyka gra jak najdłużej i łączy ludzi bez względu na wiek, bo to jest prawda. Tak. John, i tak myślałam właśnie, co ci to wybrać i szukałam piosenek właśnie coś od Johna, bo coś mi się tam kumo, że tam coś miałam, ale powiem ci, puszczę tą piosenkę, jak będzie jakaś taka, to przełączę ją na inną do twojego wpisu, a później coś ode mnie dla ciebie w podziękowaniu, w podziękowaniu za twój wpis. To posłuchamy, co tutaj właśnie Steve Capella będzie śpiewać, właśnie a tytuł Johnny W. Posłuchajmy.

Więc jeszcze raz, Johnie, bardzo Tobie dziękuję za wpis. Ja myślę, że jesteś po raz chyba pierwszy na mojej konsoli. Cieszę się z tego bardzo. Też zapraszam Cię na audycję moich koleżanek i kolegów radiowych. A ja już przejdę do kolejnego wpisu i witam, kogo ja witam, kogo ja goszczę. No, no. Ja. Zaraz uśmiech na twarzy, no. Więc pisał się Georg z Ken. Georg, dobry... figlarko, Kajtan, dobry wieczór. Dzień dobry, Georg, dzień dobry, witam Ciebie, witam całą Twoją rodzinkę, pozdrawiam, życzę fajnego popołudnia, później wieczorku, dobrego. Ja, a napisałeś tak. Witam Cię, figlarko. Ty, z tym fajnym, niepowtarzalnym śmiechem jesteś jedyna w swoim rodzaju. Taka błyskotliwa, bystra i cięta. Oto. Zawsze odpowiedni komentarz i dobór piosenek. Tak jak ta piosenka na moją 50-minutową nieobecność. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj nie ma problemu z internetem. Zagraj nam, tak to znaczy również mojej żonie, jakąś fajną, romantyczną piosenkę Twojego wyboru. Życzę Tobie, Ewo, zawsze miłego czasu przed mikrofonem, a wszystkim przed głośnikami miłego popołudnia i pięknego wieczoru życzy Georg z Köln. Więc, Georg, ja przede wszystkim pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam Twoją żonę. Nie wiem właśnie, jak ma na imię, chyba Teresa, jak się nie mylę, nie wiem, coś mi tam zaświtało gdzieś, że chyba coś takiego, ale głowy swojej nie dam. No właśnie. I teraz może przejdźmy do konkretów swojego wpisu, nie? Ja to już będę miała za każdym razem wrypane, że te 50 minut twojej nieobecności, a ta figlarka puściła ci pościeluwa, nie? Ja, no właśnie. To chyba będę miała do końca życia już wyklepane, że właśnie tak ta figlarka zrobiła. A ty Bogu ducha winny, nie, Georg? Ja, no właśnie. Tak ma być i tak trzymajmy. Dobra. A teraz pozdrawiam od ciebie wszystkich przed głośnikami, wszystkich słuchaczy. Wszystkim życzysz miłego popołudnia i pięknego wieczoru. No. No właśnie, no nie mam kłopotu z internetem tym razem, no. Nie mam, no. Na razie nie mam. Ale kaj tam 18, to lepiej już nic nie gadać. No dobra. Wszystko powiedziałam? Ja. Więc Georg, dziękuję Ci za te... nie za te pismo, co to godom. Dziękuję Ci za ten wpisik. I do Twojego wpisu puszczę coś po niemiecku. Puszcza Ci kobita. Kobita Ci puszcza, a będzie to kobita Monika Martin, nie? Nie wiem, o czym ona tam będzie śpiewać, to byśmy musiał sam przetłumaczyć z polskiego, z niemieckiego na nasze. Ale tam na stronce właśnie pisze, co jak, więc poczytasz. Zresztą ty umiesz niemiecki, co ja tu godam. Więc to może do wpisu, a druga piosenka jest właśnie dedykowana, ja. To teraz tak inaczej będzie dedykowano, bo to będzie dedykowano od ciebie, Georg, dla twojej żony. Musisz mi napisać, jak ma na imię, bo nie wiem. No. Więc to będzie dla was, tak. Zawsze godom ode mnie dla ciebie, ale tym razem właśnie, bo tu prosisz o piosenkę romantyczną, więc ta piosenka się pokręci od ciebie dla twojej kochanej żony, ale nie wiem, jak ma na imię. Więc dziękuję za wpis i już słuchamy.

0: Radyolar mı?
1: Dziękuję Georg za wpis i już jedziemy z kolejną piosenką Daniela Dobraszkiewicza. Będzie dobrze.

0: A teraz będzie taka też spokojniejsza, romantyczna piosenka Jarosława Łysko, pamiętasz? Kochani, za 4 minutki zamykam konsolkę pozdrowień.
1: Byłaś taka piękna. Pamiętam, jak wtedy powiedziałaś do mnie, że nigdy już nie zostanę sam.

Kochani, kochani, kolejny wpis, ponowny wpis od Georga Skeln. Georg, coś to teraz napisał. ja już to czytam. Myślę, że to już jest chyba ostatni wpis, bo za chwileczkę zamykam. Po tym wpisie, zanim puszcza piosenka, zamykam konsola pozdrowie. A Georg Skeln napisał tym razem tak. Dobrze słyszałaś, Ewo, tak, moja żona ma na imię Teresa. Dziękujemy za piosenki, przesyłamy pozdrowienia również dla twojego Marka. I zagraj mu też coś fajnego od ciebie. Wiem, że i on, jak wychodzi z koszem, ze śmieciami, wraca po 30 minutach. No jest lepszy ode mnie, bo ja potrzebuję 50 minut. Powiem ci tak. Mojego męża Marka w tym momencie nie ma, ale on za chwilę przyjedzie. On przyjedzie, bo wiesz co? Ja ci powiem, dzisiaj tak nieoczekiwanie właśnie syn zadzwonił. To była chyba 12. Jademy na żużel. Ale ja powiem tak szczerze, ja bardzo uwielbiam jeździć na żużel. Ojoj. Byłam taka zła. No i właśnie, no i syn, wnusio i mój mąż pojechali na ten żużel. Nie? No. Jeszcze go nie ma, ale za chwilę wróci. I ci powiem tak z tym koszem, no może z koszem nie tak te 50 minut, nie? Ale jak on idzie z psem, nie? On zaraz wróci, Czasami godzina go nie ma, nie? Bo tu spotko sąsiada, tu se musi spacerek zrobić, tu piesek chce iść tu, to on idzie za nim. I to tak jest, no. Więc to jest po prostu, to jest normalne. To i tak 50 minut, dość krótko tam godą sąsiadem. No. No dobra. Figlarka się rozgadała. Ja, kochani. Dobra, a piszesz właśnie, że piosenka dla mojego Marka. Wiesz co, ja ci powiem, ja mu puszcza piosenka, ja mu przekaża i nawet mu puszcza ta piosenka, którą on lubi, a mu powiem, że to leciało. I już z góry tobie bardzo dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam właśnie twoją żonę Tereskę. A wybrałam właśnie dla mojego, dla mojej drugiej połówki. To będzie Czaka Czaka. On ta piosenka po prostu uwielbił. No. Więc ja bardzo Georg Skeln dziękuję i przekażę oczywiście. I już słuchamy, ja? No.

kochani, cykłam sobie tam, gdzie nie miałam i to tak właśnie wyszło, jak wyszło. A teraz lecimy z Rafałem Brzozowskim, tak blisko.

A ja już, drodzy słuchacze, chciałabym tak oficjalnie powitać i zaprosić na godzinę 18 na audycję Listy Przeboju, właśnie na audycję naszego szefa Darka. Gorąco zapraszam, Darek już jest gotowy do swojej właśnie audycji. Darku, na dobry początek.

żeby ci się fajnie grało i z nami słuchaczami bawiło, wybrałam tobie piosenkę w wykonaniu Samanthy Fox. Pozdrawiam też od ciebie Gabi, od ciebie, co to godą, ode mnie Gabi, a nie od ciebie Gabi. No ja, figlarka się już tu przejęzyczyła, więc Darku, dla ciebie ta piosenka na dobry początek twojej audycji.

To była piosenka dedykowana do naszego szefa Darka, który o godzinie 18 rozpocznie swoją, jak zawsze w niedzielę o tej godzinie, listę przebojów. A ja Was, kochani, też jeszcze raz zapraszam na audycję o godzinie 20, a za sterami zasiądzie Wasz prezenter, a mój kolega redakcyjny Peter Skel. Dobra, to teraz, kochani, dla wszystkich słuchaczy w podziękowaniu za Waszą obecność, za wpisy, wybrałam Janusz Gollej, Zabiorę Cię aż do gwiazd.

polecimy teraz szybszą jeszcze piosenką Beatriz Bijesz Czaskie Sny, a później już z kolejną piosenką będę się z wami żegnać i stery oddaję naszemu szefu Darkowi.

I ja już teraz, kochani słuchacze, chciałabym Wam bardzo podziękować za te 2 godzinki, żeście byli ze mną na audycji. Dziękuję Wam za wszystko. No i jeszcze raz chciałabym powiedzieć, zapraszam teraz za chwilkę, już będziemy za chwileczkę odliczać na audycję naszego Darka, a później na audycję naszego prezentera Petra. A ja z Wami się żegnam, patrzcie w ramówkę kiedy i mówię do usłyszenia, pa, pa.

Dzień dobry. Ze studia w Mainzhagen wszystkich słuchaczy wita Darek, czyli kierownik zamieszania. Witam i zapraszam na naszą radiową listę przebojów. A dziś w ramówce naszego radia zaprogramowane albo zamówione, jak zwał, tak zwał, cztery audycje. Dzisiaj w niedzielę cztery audycje. Pierwszą z nich poprowadziła Agnieszka. Była to audycja tematyczna o słowach. I przed chwileczką swoją audycję zakończyła też nasza koleżanka z Rybnika, Ewa Figlarka. Przed nami teraz nasza radiowa lista przebojów, a już o godzinie 20 za starami radia zasiądzie kolega Peter z Kelnu. Na tą audycję Was również zapraszam. A teraz dwie piosenki, które przygotowałem dla tych naszych działuszek, które dzisiaj fajniście dla nas grali. Pierwsza z nich będzie to Ewy, od której przejąłem teraz ten gorki mikrofon. Będzie to jeden z ulubionych jej wykonawców. Energetyczny rock'n'rollowy utwór w wykonaniu walijskiego wokalisty Shakin' Stevensa. Piosenka z roku 1982. Ewo, to do ciebie i pozdrowienia dla twojego męża Marka. A druga piosenka w podziękowaniu za audycję naszej Agnieszce, która tak jest, tę audycję przygotowała. Wy, słuchacze, pomogliście w tym trudnym temacie, bo temat był o słowach, o różnego rodzaju słowach, o tych, które ranią, o tych, które dodają skrzydeł, łagodzą konflikty, no i o najpiękniejszym słowie. I o tym słowie zaśpiewa zespół Piękni i Młodzi jedno słowo. Jedno słowo, które brzmi: kocham cię. Te piosenki dla naszych dziewczyn, a później przechodzimy do naszej radiowej listy przebojów. Lista radiowa numer 223 na Radiu Larmo.

Ja słowo kocham, o nim też było na audycji Agnieszki, jak i też o kilku innych magicznych słowach, jak proszę, przepraszam, dziękuję. A troski już na konsoli pozdrowień, witam pierwszego gościa, bo na tej audycji również konsola pozdrowień jest otwarta, tylko oczywiście ja muszę zaznaczyć, że w trakcie listy ciężko wasze wpisy wpleść w piosenki, ale czasami się da, więc możecie próbować. Georg napisał tak, Georg z Köln pisze tak, witam za starami kierownika zamieszania, a witam, witam. No i fajnie na tym radiu mieszacie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Darku, poproszę, jeżeli to nie zakłóci twojego dzisiejszego planu programu, to poproszę o nową wersję El Condor Passa. Mega fajne wykonanie. Ja na razie nie zakłóci, bo jesteśmy tuż przed listą przebojów i za chwileczkę ten utwór posłuchamy. Oczywiście, czemu nie? Mi też się bardzo podoba. Życzę miłego jeszcze czasu przed mikrofonem, a słuchaczom przed głośnikami. Miłego wieczoru. Pozdrawiam, Georg z Köln. Fajnie, Georg, napisane. Dziękuję za pozdrowienia do wszystkich i oczywiście El Condor Passa w nowej wersji, a muszę też podpowiedzieć, że premiera tego utworu wydanego przez wytwórnię Fiesta Record miała dosłownie miejsce dwa dni temu, bo 29 maja już można było znaleźć ten utwór na platformach streamingowych, no i oczywiście już wysłać na radiu Larmo. Dzięki wydawnictwu Fiesta Record. My troski posłuchamy, a potem już przejdziemy do piosenek. Do piosenek z naszej listy przebojów. Będzie ich sztuk dwie, to znaczy dokładnie dwie te, które opuszczają naszą listę przebojów. Tak to zaczniemy, a potem już nasza dziesiątka i poczekalnia. A troski na prośbę Georga z Köln. Ja, fajny, mega fajne wykonanie starego, słynnego południowoamerykańskiego klasyka. Posłuchajcie, jak to w nowoczesnej wersji brzmi.

I taki to właśnie duet, można powiedzieć, z różnych dwóch światów muzycznych stworzył taki fajny utwór Elvira Fischer, czyli niemiecka wokalistka popszlagierowa, no i J.K. Du Dramont, czyli muzyk instrumentalista specjalizujący się w grze na fletni pana. A teraz przed nami, tu i teraz, też kupa fajnej muzyki, piosenki wybierane przez naszych słuchaczy i głosowane na naszej radiowej liście przebojów. I tu w tym tygodniu, w tym podsumowaniu listy, dwa utwory opuszczają listę. Jeden po 8 tygodniach pobytu, drugi po 5 tygodniach. No ale zawsze tak jest, że coś fajnego na naszej liście znajdziecie i trochę inaczej głosujecie. Więc posłuchajmy w całości utworów, które tą listę opuszczają w wydaniu numer 223. Jest to Dancing Band, Nie żałuj, 5 tygodni na liście. I Janina Libera w utworze Na skrzydłach motyla, 8 tydzień na liście.

Te dwa utwory, te dwie piosenki opuściły w tym wydaniu listy. Ja nie pamiętam z której pozycji, ale Dancing Band, Nie żałuj, piąty tydzień na naszej liście. Janina Libera na skrzydłach motyla, ósmy tydzień. Tak zadecydowaliście głosami. No to teraz lista jest zamknięta do głosowania. Ja już wyniki znam, mam przed sobą wyniki i na tej audycji kolejności od 10 do 1 przedstawię wam, kto i na którym miejscu, i oczywiście wysłuchamy w całości tych utworów. Lista numer 223. Zapraszam.

0: dziewiąte.
1: A na miejscu dziewiątym małżeństwo z Chorzowa, czyli Elżbieta i Stefan Witkowscy, znani nam jako duet Karo w utworze Powiedz mi.

ósme. Prywatnie Weronika Zawadzka, znana na śląskiej scenie muzycznej po prostu jako Weronika Trzydziążka z Rudy Śląskiej. Jej piosenka Słowa to słowa.

0: Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Zawsze gramy dla Ciebie.
0: Siódme.
2: Życie na plusie, duet muzyczny Peter i Werka. Prosto z poczekalni od razu na miejsce siódme.

0: szóste.
1: I dwie kolejne piosenki na naszej liście to piosenki, które dziewiąty tydzień na liście są, a więc ostatni tydzień, kiedy można na nie zagłosować. Miejsce szóste, Edek Dworniczek, Moja Nadzieja, a na piątym Aneta i Norbert, Marzenia zmieniają nasz świat.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Ja, wypadałoby przypomnieć albo też nowym słuchaczom, albo tym, którzy są od niedawna z nami, przypomnieć troszeczkę, jak wygląda na naszej liście przebojów. Każdy zgłoszony utwór do poczekalni poprzez stronę jest wybierany przez administratora, czyli przez kierownika zamieszania, jeżeli takie piosenki w kuferka mam i można je usłyszeć w Radiu Larmu i dany wykonawca nie jest aktualnie na liście, bardzo duża szansa, że ten utwór trafi do poczekalni. W dziesiątce piosenki są przez 10 tygodni, dopóki się tam utrzymują. Po 10 tygodniach, tak jak w przypadku następnego tygodnia, było tak jak mówiłem, utwór z miejsca 6 i 5, czyli Edek Dworniczek, Moja Nadzieja i Aneta i Norbert, Marzenia zmieniają nasz świat. 9 tydzień są na liście, a więc w przyszłym tygodniu, niezależnie od tego, które miejsce zajmą dzięki waszym głosom, będą musiały listę opuścić. Natomiast piosenki w poczekalni czekają 3 tygodnie na to, aby do dziesiątki się dostać. O wszystkim decydujecie, oddając swoje głosy. Po 3 tygodniach taka piosenka w poczekalni, która nie zyska aprobaty innych słuchaczy, ma za małą ilość głosów, niestety również poczekalnie opuszcza. Ale jeżeli tych głosów jest na tyle, żeby dostać się do dziesiątki, pokonać inne utwory, trafia na listę. I tak właśnie będzie teraz z następnym utworem, który jest na miejscu 4. Prosto z poczekalni na miejsce 4 trafia zespół The Silvers z utworem Czas na Śląski Rok. Grupa pochodząca z Chorzowa, wokalistka Sylwia, klawiszowiec, aranżer Aleksander oraz wokalista i gitarzysta Ryszard, czyli The Silvers, Czas na Śląski Rok. Piosenka z poczekalni na miejscu 4.

0: trzecie.
1: A na miejscu trzecim, bez zmian jak w tamtym tygodniu, duet Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj muzyczko.

0: drugie.
1: I na miejscu drugim, tak jak w tamtym tygodniu, Bogdan Morawiec zespołu Arcadia Band w utworze Przyjaźń cierpliwa jest.

0: Miejsce pierwsze.
1: Na miejscu pierwszym, również bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, na miejscu pierwszym duet rodzinny, czyli Mieczysław Sznura, który występował wspólnie ze swoją córką Sonią Kulik i ich piosenka Nie zmienię się.

0: wysłuchaliśmy całej dziesiątki naszej aktualnej listy numer 223 na Radiu Larmo. Przed nami 5 propozycji naszych słuchaczy z poczekalni. Pierwsza propozycja to Wesoły Masoż, czyli Grzegorz Grzywocz z najnowszej płyty i jadymy dalej. Utwór Przetańcujemy całą noc. Dawid Janiak, Coś pięknego z płyty też o tym tytule, która została wydana w kwietniu tego roku. Angelika Szula i Bajery, Mało Gwiazda, gdzie w tym utworze możemy posłuchać, to jest starszy utwór, gdzie możemy posłuchać głosu nastoletniej wtedy Angeliki Szuli. Czwarta propozycja, również duet rodziny Mama z Cerą, czyli Klaudia i Kasia Chwołka. Tytuł po polsku można przetłumaczyć Ta pierwsza miłość. Bo oczywiście utwór, jak i tytuł po śląsku, jak najbardziej, przeca te dziążki pochodzą z Górnego Śląska, dokładnie z Czerwiny Leszczyny. I utwór Na miłość przyszedł czas, utwór ukazał się na płycie Kochaj z całych sił, płyta nikogo innego, tylko zespołu Golden Mix, gdzie zarówno autorem muzyki, jak i tekstu do tego utworu jest wokalista zespołu Karol Hadrych. 5 waszych propozycji, za które pięknie dziękuję naszym słuchaczom. No i czekam na kolejne, co byśmy w następną niedzielę mogli coś nowego do naszej listy, a zwłaszcza do poczekalni, dołożyć. A tym, którzy się spóźnili na ta audycja, mogę przypomnieć, że w każdy czwartek o godzinie 18 spotykamy się na powtórce listy, kiedy to możemy wysłuchać właśnie wszystkich tych utworów. A teraz przed nami poczekalnia listy. Zaczynamy od Wesołego Masoża, później Dawid Janiak i Angelika Szula i Bajery.
1: Alarma.

0: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.
1: A za mikrofonem wita Was Darek, czyli kierownik całego zamieszania na Alarmu. I słuchamy naszej radiowej listy przebojów. Przed nami jeszcze tylko dwie piosenki z naszej listy przebojów. Listy przebojów numer 223. To dwie piosenki z poczekalni, a później małe co nieco, bo o godzinie 20 trzeba zrobić plac dla naszego kolegi z Köln, czyli dla Petra. Peter dzisiaj wieczorem będzie tutaj dla Was grał. Na tą audycję serdecznie zapraszam. A na konsoli pozdrowień witam naszą słuchaczkę Renatę. Witaj Renato, dobry wieczór. Witam Darku, pisze Renata. Nawet nieźle na liście stoją piosenki, na które głosowałam. Chyba mam takie same na myśli jak inni słuchacze. No to tylko pochwalić Renato, że twój gust pasuje do tego, do tych piosenek też, na które głosują inni słuchacze. Powodzenia życzę w następnym głosowaniu, bo nie ma nic przyjemniejszego na liście jak to, gdy się widzi, że w kolejnym wydaniu piosenka, na którą się głosowała, jest o oczko albo dwa wyżej. I wszystkich słuchaczy zapraszam do głosowania, bo to przecież nasza wspólna zabawa z piosenkami naszych ulubionych wykonawców. I wśród takich ulubionych wykonawców na pewno znajduje się Klaudia i Kasia Chwołka, czy też zespół Golden Mix, bo one właśnie zostały przez słuchaczy zgłoszone i dzisiaj mamy możliwość posłuchać tych dwóch piosenek, a później w ciągu tygodnia zagłosować. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w niedzielę. Ile osób zagłosuje na piosenkę od Klaudii i Kasi Chwołka? To pierwszą miłość, czy od Golden Mix na miłość? Przyszedł czas. Obydwie o miłości, a piosenki o miłości zawsze mają tego plusa. Bardzo często na nie głosujecie, bo miłość w każdym wieku się marzy. No to od dzisiejszego wieczoru paluszki na myszce i można będzie głosować przez cały tydzień, ale raz dziennie.

I tak przedstawia się już cała nasza lista przebojów. Lista przebojów numer 223, 10 piosenek na liście i 5 w poczekalni. To ja teraz otwieram swój magiczny kuferek z nowościami. A ponieważ najczęściej to otrzymujemy właśnie utwory z wytwórni niemieckiej, czy to z Fiesta Record, czy z serwisu MPN, gdzie wszystkie wytwórnie zamieszczają swoje, promują swoich wykonawców, najczęściej umieszczając po jednej, dwie, czasami całe płyty wykonawców, które to piosenki albo się dopiero co pojawiły, albo pojawią się na rynku muzycznym za dzień, za dwa, za tydzień, a my jako radia zrzeszone właśnie w tych serwisach możemy prezentować, już zachęcać słuchaczy do słuchania tych piosenek, a jak się spodobają, to oczywiście warto wtedy zaglądnąć do swoich sklepów muzycznych, czy też sklepów internetowych i może kupić cała płyta, kto to wie,

A w tych nowościach znajdujemy czasem wykonawców, o których w ogóle albo zapomnieliśmy, albo ich w ogóle nie znamy, bo dopiero zaczęli swoją karierę muzyczną. Ja najczęściej wybieram z nich takie, które mi się podobają. A że udaje mi się trafić w wasze gusta, to tym bardziej się cieszę. A jakby co, to o godzinie 20 stery radia przejmie Peter Skelnu, a on to już naprawdę potrafi muzykę dobrać. Sami się o tym nieraz wielokrotnie przekonaliście. Na tą audycję godzina 20 już serdecznie zapraszam do Petra, a u mnie teraz utwór na przykład wykonawcy, który André Buse. On jest, tak szczerze mówiąc, bardziej znany zza kulis, bo on tworzył kompozycje i produkował utwory dla wielu znanych marek na śląskiej scenie muzycznej, śląskiej, niemieckiej scenie muzycznej, dla takich

wykonawców sceny szlagierowej, jak dla Fantazy, The Szlagier Piloter czy Fernando Express. Jego piosenka, jego utwór Mówiłem Ci, przed Wami André Bousset, a później Chris Novi. Chris Novi to w zasadzie Carlo Schenker, jeden z najpopularniejszych szwajcarskich wykonawców muzyki szlagierowej i pop. I on powinien już być Wam też dobrze znany. O Jezu, to nie to. Leonard. Ja o Leonardzie mówię. A co innego patrzę? Ja. Leonard, właściwie Carlo Schenker, to wykonawca, który od 40 lat łączy karierę wokalisty oraz autora tekstów oraz prezentera telewizyjnego i radiowego. Ja, ten utwór to drugi, to Leonard. Dwa utwory przygotowane. Zapraszam do wysłuchania.

Ja już jestem, muszę się też przyznać do tego, że ja taki mądry nie jestem, żeby znać tych wszystkich wykonawców, ale dzięki właśnie, czy to wytwórni Fiesta Record, czy temu serwisowi MPN, Music Promotion Network, ja dostajemy też biografie i krótkie informacje o tych wykonawcach i o tych utworach. Ja trzeba sobie tylko je jeszcze szybciutko przetłumaczyć z niemieckiego na nasz.

Kolejny utwór z tego kuferka zaśpiewa Chris Novi. To jest piosenka austriackiego wokalisty. On też jest kompozytorem i pisarzem. Ja, Chris Novi ma kupa talentów, a piosenka, którą zaśpiewa, jest dedykowana osobom, które mają takie schorzenie, które można WWO, czyli można to wytłumaczyć wysoka wrażliwość. No cóż, nie znam tego schorzenia, trzeba będzie się tym zainteresować. W każdym razie są ludzie tacy, którzy są, jakby to nazwać, nadwrażliwi na różne problemy. Takie cosik też jest, no niestety. I taki trudny temat Chris Novi porusza. Następny utwór Dieter Vamos. Piosenka Masz jeszcze tyle czasu. I też piosenka bardzo... nie tylko piosenka, ale i tekst właśnie jest o bardzo trudnych relacjach między ojcem a córką. Ojciec pociesza swoją zapłakaną córkę po ciężkim zawodzie miłosnym, daje jej wsparcie i przypomina, że całe życie jest przed tobą. Masz jeszcze tyle czasu. Dieter to zaśpiewa i może już jeszcze trzeci utwór dołożę. Daniele Daverna, Wie ein Echo, wie ein Déjà Vu. Tutaj ja nie mam notatki, o czym ta piosenka jest, ale mam zaznaczone, że fajna jest, no to może razem posłuchamy. Czy piosenki przygotowane? Ja się muszę streszczać, bo za parę minut za mikrofonem zasiądzie Peter z Kölnu. No to czy piosenki jeszcze przygotowane?

No okej, przy takiej muzyce czas fajnie leci, ale ostatnia piosenka już przygotowana, co by przekazać mikrofon na Keln, bo Peter już jest i czeka. A dla Petra, niech to będzie też piosenka właśnie dla Petra. Szlagier Piloten, Koch Samui. Piosenka opowiada o parze, która po latach wraca na tajską wyspę Koh Samui, aby ożywić wspomnienia z czasów swojej młodzieńczej miłości. Ja. Nowy utwór, Szlagier Piloten, Teroski już na Radiu Larmo, a za chwileczkę za sterami Carlos Köln, czyli Peter. Życzę Wam z nim fajnistego, miłego, muzycznego wieczoru i mówię do zaś. Trzymajcie się zdrowo. Miłego wieczoru.

0: Radia w Keln. Prowadzi Peter.
1: No i dobry wieczór, Shane Guten Abend. Witam bardzo serdecznie. Ten wieczorek niedzielny, oczywiście ta niedziela też ktoś musi muzycznie zakończyć. No i powiem, że sam dzisiaj trafiło na mnie. Ja bardzo mało kiedy, mnie sam w niedziela w tym czasie słychać. No ale dzisiaj, no ja, to się mogę w niedziela, leć sam i troszkę z wami posiedzieć, pograć, pofaflać. Nie? No i tak ktoś na wesoło licza na to. Co? Piękne dzięki naszym wszystkim kamratom, kamratkom, co dzisiaj już sam do was grali. I ja dzisiaj rano przywitała was Agnieszka. Potem doszła jedna frela, ja, a to była figlarka. Teraz kisam za frelą nasz kierownik zamieszania. No i po prostu ją dzisiaj zakończa ta niedzieliczka, nie? Ja, toż kierownik Pikte, dzięki, ja szlager piloten, lubię ich bardzo, fajnie grają, fajne obcy, fajnie grają, fajnie śpiewają. No a za to piosenka dziękuję i ciebie też coś tam puszcza, ja wiem, ty tam jest taki bardziej tak 80, nie, te najlepsze. No to zanim pójdziesz pojeść, Karlusie, to ta piosenka już leci.

Za moje Rastomiry pogromy troszkę, dwie czy piosenki jeszcze nie, bo dzisiaj musimy się coś wyjaśnić, nie? Nie wiem, czy jest Georg Skeldu i Ginter, nie? Nie wiem, czy oni są, ale jak będą, to... Jak będą, to powiem tak, to niech się jedno krótko zameldują Ginter albo Georg. Ja sam je, to styknie, nie? Bo musimy wyjaśnić jedno pierwbol, jako to dawni, jak my byli młodzi, piękni, nie? Jak my łazili w niedzielę w obleczyni, nie? No i nie ino w niedzielę, ale na fajery, jak się to chodziło, bra. Czy to było tradycja, nie? Tak godo, to była tradycja, albo, nie wiem, albo wychowanie, ja? Diabo wie, no. Nie wiem, do czego to idzie tam pocisnąć, nie? No ale będziemy widzieć, jak się te Karlusy by zameldowali, to podyskutujemy na ten temat, czy to zaliczymy do takiej tradycji, ja? Bo dzisiaj takiej tradycji, no ja wiem, nie ma, no, nie idzie pe, że hopy nie chodzą fajne obleczone, bo to nie prawda, bo richtig jedni chodzą wygalowani, elegancko, nie? No, okej, okay, to, ale najprzód jeszcze coś tam pogromy, co num we duszy gro, powiedział Jacek Silski.

Zaubaj raz to byli Jacek Silski się jeszcze raz na mojej liście po korze, ale koncert nie szkodzi, no z takim też fajnym kawałkiem. No a to już te rytmy Danieli Alfinito. Oczywiście też stary koncek.

Pamiętacie ta piosenka? Ale ja już ją dawno nie słyszę. A big, big, big

Zaśpiewała do nas Emilia w piosence Big Big World, chyba się to tak nazywa, bra, ja? Zo. Okej, dobra i już witamy Georga z Köln. Halo Georg, guten Abend. Georg pisze, witam cię, pytam za starami tego radia. Peter, jesteś jednorazowy. No ja nie sobie, no ja jeden, no wiem. Słuchaj, ja ci powiem, Georg, kurde bole. Ty, poszukam jedna piosenka, bo mi się coś wspomniało, wiesz. Ale za chwileczkę, najpierw poczytam wszystko. To, co wczoraj gadałeś o tym ubieraniu, to naprawdę jest prawda. Niektórzy wyglądają jak haderluki. A ta nazwa doprowadziła nas richtig do śmiechu, a ty se nawet roznerwowałeś nad tym, no bo jest lekceważenie, jak ktoś do kościoła albo na jakiś jubileuszowy fajer przyjdzie w krótkich galotkach. Peter, pytałeś, czy to tradycja wtedy była, czy wychowanie. Otóż według nas 70-latków, no niestety już tak prawie mówię, ja, no biorę jeszcze mu rok czasu, Georg. To było wychowanie. Pamiętam, niedziela to zawsze musiał być binder i inaczej to nie do pomyślenia. Napisał Georg Kellner. Georg, ja sam wiem, że ja, a to my nie są sami we dwóch, tu na pewno jest kupa więcej ludzi, może ktoś inny też ma inne zdanie, bo trzeba też uszanować zdanie drugiego człowieka, nie? Jakby to nie było, byleby nie było obraźliwe, ale uszanować trzeba. No, na przykład powiem całkiem z innej beczki, nie? Muzyka, Metallica, nie cierpia, nie słucha i nie gra. Ale jeżeli ktoś lubi, szanuję i powiem, czemu nie. Ten człowiek rozumie ta muzyka, lubi ją, niech sobie gra. Ja. I tak samo z tymi bindrami. Więc ja, Georg, dawni, jak my młodzi byli, to było tak, że no jak było trochę chłodniej, bo jak tak lato przywaliło 28 stopni, to też binder się nie brało, to galoty normalne, nie dżinsy, no normalne galoty, nie eleganckie, a zło, niedzielne galoty, krótko koszulka, nie z krótkimi rękawami, nie t-shirt, z krótkimi rękawami, no i tak się szło na przykład do kościoła, ale na ogół zawsze była koszula, binder, nie, no ja, ancuk, jak nie było tak ciepło, nie, ancuk, no i tak się chodziło. Oczywiście na rozmaite fajery też nie pamiętam, żeby ktoś z noch młodych, już nie wiadomo o tych starszych, nie wiadomo o naszych starszych kuzynach, albo ujkach, albo o naszych ojcach, kajby tam jest, derkusie, kajby tam mój fater szedł kajś na jakiś fajer bez ancuga. To jest rzeczą niemożliwą, nie? No. Więc może to była kultura, może to była taka tradycja, nie? Bo tak inni nosili, to ja też, ja. No jak, do czego to nazwać? No po prostu tak było, nie? No ale przyjechali my sam do tego rajgu, no i powiem szczerze, że ja też tak chodził do kościoła w łańcugu, koszula, binder, nie? Tak się chodziło, nie? No bo wiadomo, zima, ten binder był, ale też kurtka, bo mantel, albo coś takiego, no po prostu tak było, ja. Teraz, jak to piszesz, my 70-tki, nie, już są, no to powiem ci, jak widzę to, jak niekerzy chodzą, no tak, jak to padło wczoraj, jak haderloki. Przyjdą na fajną uroczystość, obleczeni jak szmaciurzy. No nie wiem, ja nie wiem, co by moja żonka padała, jak ja by tak szło, nie? Ono by pada, wiesz co, kurde bele, ja nie idę, nie? Albo się oblikasz do porządku, albo nie idę, nie? No. Ja, toż, nie wiem, może kto inny powie, jak to jest z tym, czy to dzisiaj pasuje tak iść jak szmaciurz, nie? No, ale my teraz coś musimy zagrać, prawda? Georg, zagrubę coś.

No i widzę, że ktoś, Georg, ktoś się do nas dołączył, a jest to Janek. Janek pisze, no chociaż w niedzieliczkę trzeba było się pokazać, że się ma. Niektóre mieli od ślubu. Janek, no pewnie, że niektórzy mieli od ślubu ancugi, nie? Garnitury inaczej, nie? Pewno, czemu nie? Słuchaj, jak ktoś na przykład, nie grubnął, o, miał fajną figurę, jak się żenił, nie? A za 10 lat miał ta sama figura, no to wiesz jak jest, pasuje wszystko, nie? No. A kiedyś pamiętam, aha, moment, za chwileczkę, puszczemy jedna piosenka i zaraz coś powiem, nie? Janek, piękne dzięki, a za chwileczkę mam następne pytanie, ja za chwileczkę, ale najpierw pogromy coś, okej? Okay?

Zo, moje dostobili za chwileczkę, moje pytanie poleci, ale najpierw muszę tu moich gości przywitać i też poczytać, co goście napisali. Magda pisze, ale dziś pięknie gracie, człowiek aż chce usiąść, zamknąć oczy i po prostu słuchać. Napisa Magda. Magda, my nie zabraniamy nikomu wygodnie sobie usiąść, oczy zamknąć, podrzymać i muzyczka tak z dalsza leci, nie? Nie ma zabronione, Magda. Proszę bardzo, a jakbyś potrzebowała jakoś piosenka, żeby ci się lepiej na serduszku zrobiło albo na ucho, to po prostu daj znać. A jak bom, to też dociepna, nie? Co? Georg pisze, Peter, u nas na przykład na Wigilii ze całą rodziną są zawsze wszyscy odświętnie ubrani. Tak jak się należy i wszyscy, również domownicy są w normalnych butach, a nie we laczach. No ja, czasy się zmieniają, parę razy byliśmy na imprezach i na zaproszeniu pisało ubiór na luzie albo jakieś motto party, jakbyś tam przyszedł, w bidże to byś pod. Ja, Georg, ja ci powiem, Kaj, co i jak, nie będę się pytał, bo nie chcę wiedzieć, bo ja ci też nie powiem, Kaj, ja, ale my już byli na imprezie, co się nazywa pijama impreza. No to, to się możesz forsztelować, to tam jakbyś przyszedł w fajnej koszuli, nie, to byś też pod. No, pijama impreza. Jo, a moja amigo do ty, kurde bele, piżama, impreza, wiesz co? A nie myślą oni tak, że ty tam tak posłepiesz, że po tym ażeś, aże padniesz i tam zarobisz z połu, nie? No, tylko do mnie nie posłepia, nie popija, bo jada aut do dół. No. No i w każdym razie ta piżama, impreza była, nie? Ale jo, po tym jak my z imprezy wyleźli, to się oblik normalnie, bo jakby tak policajwie zastawili do kontroli, aby widzieli, jak ja wyglądam, to będzieli tego trzeba zarostki wziąć, chyba albo kaś tam, no wiesz, jak to leci, nie? No, dobra. Imprezy są roztomajne, co? Następne, moje pytanie. Georg, dawno temu, jak my byli młodzi, nie? To 90% albo i więcej procent, ja? Dawało się szyć garnitury, nie? Na przykład na wesele, o. To kupowało się materiał, chodziło się do krawca, parę razy trzeba było anpróba zrobić i krawiec uszył garnitur. No, ja pamiętam, ja też dawał się uszyć i to nie jedyny, no dwa, nie? No to mi ten krawiec położył katalog z tymi garniturami. Ja pamiętam do dzisiaj, to był katalog ze Kwele chyba. Nie, oto, ja. Oto katalog położył, nie? I panowo, synek, teraz się tu obejrzy, który ancuk ci się podobał. Ja patrzę, runie. Ja, ten mi się podobał. No toż ten. A na drugi dzień jaki chcesz mieć? Na drugi dzień poszukaj. O, ten też fajnie wygląda, to ten. Dobra, nie ma sprawy. 3 metry materiału na jeden ancuk i szyjemy. Tak to było pierwsze. Co? Georg, było tak, nie? Ale teraz już trzeba zagrać. Co? Jakbyście chcieli się tak łódką przejechać, to Jowo zbiera do białej łódki i jademy. Jademy na Chorwację, ludzie, na Kroację.

Zobacz, jeszcze raz to mnie, ja pozdrawiam wszystkich facebookowców, wszystkich tych, co tam siedzą na Facebooku, się tam hashtag ochlug dają, grają i słuchają muzyki. Pozdrawiam serdecznie. I już do tych facebookowców, to nimi Chris.

Ja, oho, Georg, coś to galotny do szyć takie. Georg pisze, ja, znam to z tym szyciem. Był okres, że były modne galoty, tak zwane dzwony. Ja pamiętam, im szersze, tym lepsze. Przypominam sobie, jak powiedziałem temu krawcowi, jakie najwięcej szerokie dał się z tego materiału uszyć. Chyba to było 35 cm. Coś takiego było, około 30, ponad 30 cm. Ja dzwony byli, no. Tak jakby Ślązok, który nie w barach, moment, w barach wodzkich, w dupie szerokie, albo na opa, nie? Dobra. Ja były takie, no. I no, powiem wam też teraz, Georg, teraz tak troszkę do śmiechu, chociaż to są fakty. No człowiek był młody, nie? No wszyscy byliśmy młodzi, nie? No i wiadomo, znali my taką szwoczkę, nie pamiętam jak się nazywała, Galanem było 17, 18, nie wiem. W każdym razie Kerry z kolegów powiedział, kurde bele, tam jest młodociołcha, prawie się wyuczyła za szwoczka, nie? I chętnie se też coś przyrobi. No to dobra, to zajechali my tam najprzód, nie? Kurde, zajechali my tam. Pytaliśmy się ją, nie? Uszyjesz galoty takie, takie. Ja nie ma sprawy, przywieźcie materiał, jaki tam nie, to uszyję. No dobra, no i materiał my kupili, zajechali. Najlepiej było z tą przymiarką, nie? No bo wiadomo, jakieś chłopa był, no to ten meter mas musiał aż tam pod krok położyć, wciś go tam pierwnie włożyć i to zmierzyć, jak długie mu szłapy, nie? No i z tą dziochą, no zajechali my, no ja, jako to wyjdzie teraz tym mierzeniem? No ja, Georg, jest terkusie, powiem ci, prawda? Ja to ona wrzuciła colsztok, nie? Colsztok. Na ten colsztok ten meter mas, nie? Był przylepiony jakoś tam i padała, ja teraz se musisz tym colsztokiem tam aż to, jak się dogodę, no, do kroku, do końca, nie? Bo ja muszę wiedzieć długość, jakie te galoty mają być uszyte, nie? No. No też tak też to było. Gańba dziołcha było richtig zmierzyć, a tyś to nic takiego, nie? Ja, tak to jest, ludzie kochani. Dobre, jademy dalej. Magda pisze, to poproszę jakiegoś poduszkowca. Aha, zamykam oczy i widzę w marzeniach jakiegoś Jaśka, do którego mogę się przytulić. Magda? No kule, to muszę coś richtig sam takiego sypnąć, nie? Toż Magda, dej ino mi... O, Stach, dej przód na śpiewo, mam cię dość. Magda, to nie do ciebie. Tako tytuł piosenki. A potem ten poduszkowiec już sam naszykuje, okej? Okay? No dobra, Stach, a my szukamy poduszkowca.

No, poduszkowiec poleciał i teraz po ciszy, bo Magda śpi i po prostu śni. O! Girls Can pisze, ja miałem zawsze z tego samego materiału dwa galuty i jeden szakiet. Georg, no ja to było wygodnie, jak chceś tam galoty z gistą, wiadomo, jedne albo starką, albo co, to drugie były, nie? Bardzo, bardzo mądrze zrobione. Co? Okej, okay, następne. Witamy Gabi z Kelnu. Smoki kochany prezenterze pisze, no to muszę też moje pora feników dodać. Ja myślę tak, że dawniej to więcej się robiło wszystko na pokaz i więcej do ludzi niż do siebie. Dzisiaj jest to wszystko inaczej. Więcej myśli się o swojej wygodzie, a też opinia publiczna nie jest dla nas tak ważna. Według mnie dobrze tak jest. Oczywiście są imprezy poważniejsze, kaj powinno się odpowiednio ubrać, żeby zaznaczyć ważność tej uroczystości. Ale tak między nami, to wola takiego chłopa we krótkich galotach, ale ze superowym samopoczuciem i humorem. Na przykład na zabawie, jak taką poważną mumia we ancugu, jak człowiek się dobrze we ubraniu czuje. To i humor dopisuje. Pozdrowienia do wszystkich i fajnego wieczora życzę nam Dawid Skel. Ja, piękne dzięki za, ja, każdy ma swoje zdanie. Po drugie, trzeba powiedzieć, na tych zabawach wygląda to całkiem inaczej. Na przykład zabawa sylwestrowa. No na przykład. Nikt z chłopów nie idzie we krótkich galotach, bo po pierwsze jest to zima, nie? Po drugie, sylwestrowo zabawa trzeba jakoś wyglądać. Chociaż trzeba powiedzieć, długo to nie trwa, nie? No, muzykanty ostro grają, a potem wiadomo, chłopy coś tam zawsze mają, nie? No i potem widzicie, jak jeden szakiet se wlecze, drugi se wlecze, dziesiąty, pięćdziesiąty se wlecze, no i potem już wiadomo, każdy z tych hopów inoje w galotach i w koszuli, no bo te szakiety już za ciężko, ja, i po co to ciepło jest, no. Ja, tak też to wygląda, ja. Dobra. Zagrobię coś. Herz an Herz i Beatrice Igli. A Gabi z Kelnu. Kusiola, posyłamy.

0: dziś już wiem.
1: Witamy następnego gościa.
0: Życie z tobą.
1: A jest to Aleksandra.
0: Twoje gry raniły mnie.
1: Już za chwileczkę.

witamy tutaj nowego gościa, bo tak pisze. Witam serdecznie, jestem tu nowa i chciałam się tylko przywitać i życzyć udanego wieczoru. Podpisała się Aleksandra. Aleksandra, witamy bardzo serdecznie, cieplutko i oczywiście milutko. No i jak jesteś tu nowa, to liczymy, że po prostu nie będziesz nowa, że przyjdziesz nie raz, nie dwa, nie trzy, ale i trochę więcej. No i czuj się jak w domu. Życzymy wszystkiego dobrego, fajnego wieczorku i piosenka jak Aleksandra, no to co? No to Aleksandra!

So, no to jeszcze coś tu o tym ubieraniu. Georg Skelno pisze, jeśli jeszcze chodzi o ubieranie, to trzeba się ubierać też stosownie do wieku, a nie jak niektórzy 70-latkowie ubierają się jak 20-latki. Jak to śmiesznie wygląda, jak starsi panowie z brzuszkiem ubierają spodnie z kiny. Jest też odwrotnie. Są też młodzi, którzy swoim ubiorem sami siebie postarzają. Ja, Rostomańcie to jest, Rostomańcie to jest też prawda. No ale... Dobra, Georg, trochę weźmiemy to z innej strony, ale też o ubiorze. Nie wiem, kaj my byli, kaś tam na urlopie, nie wiem, kaj to było, czy Turcja, czy to... Nie wiem, po prostu kaś my byli na urlopie, czy w Niemczech, nie wiem, nieważne. W każdym razie pacza, nie, tak siedzisz na leżaku, kurde, no odpoczywasz sobie i pacza... Wszystkie ludzie oglądają się w jedna strona. No kurde, co jest grane, nie? Jest tam coś za darmo, albo co? No to człowiek też się obrócił w ta jedna strona. No i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że pierwszy raz w życiu widziałem chłopa we stringach. No i powiem wam, jak to też wyglądało, no, według mnie katastrofalnie. No, ale po prostu chłop się szpacerował, no i powiem, żeby wyglądał jak George Clooney, no to jeszcze bych nic nie powiedział, nie? Albo jakby wyglądał jak Rambo, no to też bych nic nie powiedział. No, ale tak jak Georg tu piszesz, nie? Miał taki maciornik też, nie? Tak troszkę miał ten maciornik. Brzuszek inaczej, nie? No i szpacerował w tych stringach, no wyglądało to, no ja, lepiej nie gadać i ja bym tak wcale nie wylazł. To sobie już mógł piernie cały zeblec, to by inaczej wyglądało, no. Ale też tacy są. Ale jedno trzeba przyznać, Georg, na mnie się żaden nie obejrzył, a na niego się wszystkie kobiety patrzyli. Poważnie. Wszystkie kobiety, czy młode, czy starsze, czy stare, nieważne, wszystkie się patrzyli na tego Karluza. No, okej, gromy.

Co, moi drodzy, no ja, Wartko, dzisiaj nie będę siedział prawie godzinę dłużej, nie, dzisiaj 22, zamykamy, sam wszystko, pra i fertig, jutro też jest dzień. Geosken pisze, Peter, nie na temat, nie szkodzi, temat raczej mamy zakończony, pogadaliśmy jak to było i fertig. Ale to muszę powiedzieć, dzisiaj słuchałem tej audycji tematycznej z Agnieszką i muszę powiedzieć, ta twoja kobieta to tak fajnie tam dzisiaj pisała. Było to jeszcze lepiej jak dzisiaj ksiądz na kazaniu. Riktig tak ze życia, bądźmy sobą. To utkwiło mi w pamięci. Chętnie bym posłuchał twoja pani też na radyjku, tak jak kierowniki zamieszania też czasami są razem. Ale jeszcze jedno by mnie interesowało, czy ci smakowało ta zupa botwinka, bo ta dzisiejsza babka z rabarberem i jabłkę, chyba tak. Co? Georg odpowiadał na pytania. Numer jeden. Powiem ci tak, jak wiem, wtedy jakże powiedział, ja jeszcze takiej zupy nie jadł, dałem się od

dawno temu, ileś tam lat już, było Radio Śląskich Muszkieterów. No to muszę powiedzieć, że ona też czasami robiła audycje i po prostu, no takie inne audycje, nie? Nie tak, jotukę teraz, pogrom po beblom i tak dalej, pra. No ale były to audycje też inne. No tu na Radio Larmo nie jest to zabronione, ale no ja, jak się to godo, jak nie ma ochoty, to tego nie robi. Ale pisać poradzi, to jest fakt. Ja, to by tak tyle było, Georg, na temat. Może kiedyś do się naciągnąć na jakąś tam audycję, ale w tym tydniu na pewno nie, bo już nie ma szans. Jeszcze dwa razy tam coś pogrą się, muzyka co lubię, bo potem wyjeżdżamy i nos nie ma do końca miesiąca. A co będzie po urlopie, tego nie mogę zagwarantować. Co? Więc liczę, że na pytania żech ci odpowiedział tak, jak ma być. Okej, Andrea Jurgens i Tommy Steiner. Fajny kawałek, taki troszkę spokojniejszy po słowie.

Co? Jeszcze mogę GRP, że jeszcze w niedzielę się spotkamy. Oczywiście, jak będziesz miał czas, będziesz doma, to w niedzielę o 11. Ty ma to na razie nie wiadomo, ale

Za moje drodzy, ta piosenka jest do wszystkich ode mnie. Po prostu używajcie życia, dopóki no, człowiek poradzi. Bo jak już nie będziemy poradzić, to będziemy w domu siedzieć. Będziemy, jak się tego do za piecem siedzieć, fajfka kurzyć i nic więcej, albo z okna patrzeć. Ale dopóki poradzimy, to nic, no, używać.

Genau, moi drodzy, używajcie życia, bo jedno mamy bez masą dwa, ale jeszcze żaden nie przyszedł i nie powiedział, jak tam wygląda, nie? To musimy na razie się trzymać do tego jednego, że jedne mamy. Co? Okej, Gabi Skelno pisze, no przecież muszę się odezwać, czyż życie nie jest piękne? No oczywiście, nigdy bych się nie spodziewała, że jeszcze na wieczór ktoś wyczaruje uśmiech na mojej twarzy i zadowolenie w moim sercu. To jest to, o czym ja rano pisała. A Agnieszka dodała, nie oczekujmy, a takie słowa będą jeszcze piękniejsze. Buziaczki, Georg do ciebie, a na radiu niech gro tym, co ma powołanie do tego. Ja znów obie strony i wola tak, kiedy sucho i niekiedy trochę zamieszo. No ja na konsolce. Georg, mnie też ciekawią te tematyczne audycje, a przede wszystkim jestem wdzięczny ludziom za to, że włączają się do dyskusji i muszę szczerze powiedzieć, że człowiek uczy się całe życie, a wszyscy ludzie wszystko wiedzą. Tak więc, Georg, ja ci też dziękuję, jak i innym, że bierzecie czynny udział w tych audycjach. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, napisała Gabi Skel. Georg, ja się do tego też dołączę. Ja oczywiście zawsze dziękuję na moich audycjach niedzielnych, że ludzie pomagają mi to zrobić. Bo trzeba powiedzieć, prawda, wiadomo, jak coś robię w niedzielę, nie dzisiaj. Muzyka puścić poradzi każdy. Trochę pobeblać też poradzi każdy. Każdy poradzi. Ale na te niedzielne audycje niestety to trzeba się już coś naszykować, bo czasami jest tak, że nie ma ani jednego wpisu i audycja musi być zrobiona. I musi być zrobiona od A do Z. Ja więc Agnieszce też piękne dzięki, nie, za to, że to robi. Jest to do mnie, jakby to powiedzieć, wielka pomoc, bo ja nie muszę każdą niedzielę się głowić. Chociaż trzeba powiedzieć, że na Radiu Larmu nie ma musu, tylko kto chce. Ja. Ale jest to fajnie, jak ludzie przychodzą i razem coś się zrobi. Ja, Agnieszka ma swoje tematy, ja mam swoje tematy i tak, to jest fajnie, że każdy ma swoje tematy. Jeden drugiego nie małpujemy i to mnie też cieszy. Co następnie, Georg, na następną niedzielę, a co jeszcze będzie, to nie wiem, ale okaże się, na ramowce na pewno będzie i będzie to ostatnia audycja, na cały miesiąc, ja odejmę przed urlopem, ale muszę zakomunikować, że niedziele będą wypełnione audycjami od naszej koleżanki Agnieszki, która na pewno coś tam będzie miała do wszystkich naszykowane. Co? Ja, różnie to jest z tymi audycjami. Niektóre wypolą, niektóre nie wypolą. Roztomajcie to je. Na niektórych ludzie coś napiszą fajnego, mądrego. Na niektórych niektórzy piszą brzydko, ale powiem szczerze, to ja tego nie czytam, bo po co? Ja? Jest jak jest. No, jedni są kulturalni, jedni są niekulturalni. Inaczej bych padał, jedni są kulturalni, a jedni oszołomy. No ale tak też to jest, ja. Tak to leci. Georg, co ci tu jeszcze na wartka, bo wszystkim innym? Miłość czy przyzwyczajenie? Albo młodszy mąż, młodsza żona. Różnie to są te audycje. Problemy rodzinne. Przeżycia ojców po rozwodzie. Ja, coś na pewno będzie. Muszę powiedzieć, że w takim wieku, jak tu na radio ludzie chodzą, no,
różni ludzie różnie piszą. Ludzie, którzy są 40 lat ze sobą, 50 lat ze sobą i więcej, albo też i mniej. Jedni żyją, bo tak jest wygodnie, bo są, mają, powiedzmy, kobiety na przykład, mają zapewniony byt. Są te pieniądze na życie i wszystko jest ułożone, czy to mają dom, czy mieszkanie i tak dalej. A czy tam miłość jeszcze jest? Na to dzisiaj nie mogę odpowiedzieć, bo jedni mają ta miłość, jedni nie mają. Jedni żyją z przyzwyczajenia, no bo tak mama żyła, tak ciotka żyła, tak babcia żyła, to ja też tak wydarzyć. Ja, takie są też tematy. Georg, a może i taki temat zrobimy, zobaczymy. Okej, ale na razie. Olaf de Frippo.

Gabi's Girl, piękne dziękuję za richty fajny wpis. Oczywiście nagroda muzyczna też musi być, więc za chwilę. Szpiel.

So, moje nastąpienie i moja kozala już w tej chwili, już, Derek, zamykam, już jest zawarto, więc już nie piszcie nic. Ja wam wszystkim piękne dzięki składam za to, żeście tutaj ze mną byli, żeście pisali. No i po prostu, że jak to zawsze godą, jak więcej nas tu pisze, to jest to lepiej, łatwiej i przyjemniej i też się to fajnie słucha innym.

Ja może trzeba fajne, spokojne nocki, na jutro fajnego poniedziałku, jak i też całego tydnia. Ja co jeszcze? Nie dajcie się chorobą, czyńcie się, żebyście nie byli chorzy. A ze mną, jak chcecie, to jeszcze się w tym tydniu, to znaczy od poniedziałku, ujrzymy. Po prostu dajcie pozór tam na ramówkę, kiedy tam będzie wpisane, pra. Ja i to na tyle. Dzięki za wszystko. Dobranoc, gute Nacht i do zajścia.

Powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? Czy jak jutro stana rano, czy wszystko będzie tak jak było? Zachodzi słońce do górnika, we czornych łoczach w zasie tli. Już zaczęli gruby nam zamykać, już policzone mamy dni.

obiecną Święto Barbarą, czemu tak się porobiło? We czornych łoczach w zasie tli, już policzone mamy dni.